Do chwilu mamy 14 stopniu tu we mieście, hajdżęca spoczatnie swunczno, sztuje się nietkożno na noach, tun wula datu, iż to wiezdu na niebiu. W biegu dnia pak potom przybieraja mroczele, a mieli liczyć ze świelemi 21 do maksymalne 24 stopniu, a najczopliszo budże potom wokół obiewy wody a muża kuskiej holi. Jutce cyle podobne wietro, trochu jac wiecika hiszcze potom zmiejemy, a trochu Chopliša bude konstitutena potom kvodniša. Pana čo popečeš?

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studiju Katka Pöbelec.
1: Dobranje. 20 milionów euro z Bichowanskiej Przyrażki wczera Sachsen Energie od Europejskiej Unii dostała, żeby mogła dalej milinową sycz we Łużycy ponowieć a utwarzyć. To je ważne, żeby so strukturna zmiena po końcu wydobywania brunicy z cywa radziła, wszako trzeba ja nowe industrijne zawody stabilną milinową sycz. Dalsze wużadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wieste zastaranie z jawnych a prywatnych domiacnością. Hižoloni je Sachsen Energie od Europejskiej Unii 400 milionów euro kredita dostała. Z tutemi a swojskimi benezami ma bilinowa sycz budyskim a zorelskim okresu za przychod stabilna być. Wutwar spiesznego interneta Szklincowie Nicze je budyskim okresu krok dalej. Wczera su Kamieńcu Telekom, Glasfaser Plus a okres Budyżin oficjalnie projekt klastera 10 zakończyli, w którym się 5000 acista domiecnościu spieszny internet dostało. Nie tylko, że w kunczny klaster 12 a 15, k którym aż też podzielnie serbskie komuny słyszyje. Niebieczanskie gminie su hiżo započeli Szklincowe Nicze kwast, przychodzie przydruża so spichujomne adresy miestrujem w Kruszczycach, Woklecach a Buszicach. To potrichi viaca hač 8000 a 200 domiacnosťu. Nekak dve cečenie zastupných lístčekov za prapremieru oratória Vulkotná voda sú miestom šedate. Svetno oratóri spiera Mirčina Veclicha budeske kronie sveči piatk za to džen premieru. Zakvat tvorby sú texto rože domašcenie, vúdospolnené s fotografiemi Mačia Bulanka, prenia Serbska kultúrna brigáda a Serbska komorná filharmonia Budyšin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesetí. Za druhé predstajenie 13. septembra kronie a konc septembra na Univerzite Liberecu je ešte dosť zastupných lístčikov. W Białej Wodzie cieca z niedyższego przebywanistrza za bezdomnych szulu stworzyć. Mieszczanska rada je przedaczu imobilie na swobodną alternatywną szulu przyłosłała. Nosza płaci za dom 300 000 euro. Przy zimiu maja riadu nie nastać, gdyż równoszcze za drugie socjalne kooperacje są planowane. Swobodna alternatywna szula w obstie z lata 2019 a poskyczy wódźbu za szulariów od prynioho do 10. letnika. Tutym szulskim lecze wuknie na szuli 24 dzieci. Na nowym stejściu ma miestno za 60 szulariów być. Serbski komponist a hudźbny redaktor Ulrich Bogoda je pundželu starobie 72 let zemrio. Rodžene Gulovčan je so z leta 1979 dospunje hudźbje vienoval, potem so je do toho šport a tvarske inženjerstvo studoval. Po studiu hudźby nie był jenož 1985 hudźbny redaktor delno-serbskeho rozvosa pola RBB, ale komponovaše tež sam tvorby. Jeho tvorenie vopšija šelake žanre, miestrujem modernu klasiku, kurve spivy, popovu hudźbu a tvorby za orkester. Ulrich Bogoda je tež, wonje delni Łužicy, serbske hudźbne živenje sobo organizoval. To bych ju powieszcze, kotrzeż namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Po zwykłego dzieła przeczelnym starcie do dnia so przybierajcy pomroci, gdyż z niekotrymi świelemi drbimy dżęca liczyć, a kajszyżo poslednich dniach wostanie kitrowicy gojte. Temperatura stupa na 21 do 24 stopniu. Jutze wieszcze na meteorologojo neobstajne wiedro, a k tomu silny wiecik przy 26 stopniach. Kun studzienia wulce zmoknyć nie budżemy, niekotrym roczele wokwodni na niekak 21 stopniu.
2: Naši končine šitko dere beži, to iš dobro jezbu přijemo i peč, menšinu, pona po šest češ.
0: Serbski rozvoz.

Ich bin Nico Trittne, ihr Lischka Popucho, apotem so bichu hijo Cera Rojenche, tam Jensa z Noa Budu, rapche si potekim swoje Schmuratko, jeli so maczenike kepraschenia, a dönsche si tam na areal, starie Switchkarnie, tam mediowi facho zestea, wot rania dżewitschich do popodnia na posturioch. Debata wo welku, wot meso Jensa, kocinie tam nischim krawatu im lokum switche, a to w 18 godzinach. Młodostniki są szulu pakrunia, kiedy pak iżo przed nieszto czasom zakończyli, a pytają jeszcze w ukubanskie miestno, te moli się dżęca dojęć na tak mienowane w ukubanskie wiki, na w ukubanskie borze, po ukubanskim centrum budyńskiej agentury za dziewo zonicze, które przedozacza maja jeszcze nieszto poskytku. A jeli so nevešče džeje tutun vonne Bohanski centrum, wir so v džejovem zahređe potekim. A to započne so pripodnju jeni, a trajač to popodnja cioch. Juce je vumena a zetkanje sveče Serbski plus v Vojerecach, a tam v obdžela so najšelakoriše kulturne institucije, ale tež v osobine, a tež mez drugim podla je jedna čelka domovine dr. Jude Čočina. Jeli chceče dokvadniše informacije namakače tute pod kulturom Oberlausitz Niederschlesien. Opoladame hižo na pjat a konstitutena na arealu Vokovo-Horčanskog športnišča vodme je semenicu od jucišo pjatka za svoj jihanski a skakanski turnir. Ciacit stras, koniace sportu etuarstvo przy klosztorskie wodze, tute wubidżowanie organizuje, a przewedzie.

0: Stajnidyšie napo, potom sreśiće tupala na serbskim rozvosu, pojistće dženca z kartku.
1: Serbski rozvos. Pojistće. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. 20 milionów euro spichowanskie przyrażki je czera Sachsen Energie od Europskiej Unii dostała, żeby moja dalej milionowo sycz we Wóżycy ponowiecz abutwariecz. To je ważne, żeby so strukturna zmiena po końcu wydobywania brunicy z cała radziła, wszako trzeba je nowe industrijne zawody stabilną milionową sycz. Dalsze wyżadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wiesce zastaranie zjawnych a prywatnych domiacnościu. Hižo loni je Sachsen Energie od Europskej Unii 400 milionów euro kredita dostała. Z tutymi a swojskimi penezami ma milinowa sycz budyskim a zorelskim okresu za przychod stabilna być. Wutwar spiesznego interneta szklinczowie nicze je budyskim okresu krok dale. Czera su Gamincu Telekom Glasfaser Plus a okres Budyżin oficjalnie projekt klastera Jessac zakończyli, w którym się 5000 acista domiacnościu spieszny internet dostało. Nie tylko, że w okunczyny klasteru 12 a 15, k którym aż też podzielnie serbskie komuny słyszyja. Niepilczanskie gminie są już zapoczęli szklincowe nicze kwaść, przychodzie przydruża z ospichują na adresy miejscowym w Kruszczycach, Woklecach a Bosicach. To potrzeba wiaca 8200 domiacnościu. Niekak dwie cieczynie zastupnych listczyków za prapremieru oratoria Wulkotna woda z tym miastem przedati. Svetno oratorij spera Mirčina Veclicha budeske kronje sveči piatk za tydžen premieru. Zakvat tvorby su teksty Rože Domašcinije, vudospolnjene z fotografijemi Mačija Bulanka. Prenja Serbska kulturna brigada a Serbska komorna filharmonija Budyšin tvorbu pod navodom Judit Kubicec přednesety. Za druhé predstavenie 13. septembra kronje a kun septembra na Univerzite Liberecu je ešte došť zastupných listčikov. W BW Wolcze cedza z niedłuższego przebywaniszcza za bezdomnych szulu stworzyć. Mieszczanska rada je przedaczu imobilie na swobodną alternatywną szulu przyłosowała. Nosza płaci za dom 300 000 euro. Przy zimiu maja riadoni nastać też równoszcze za druhe socjalne kooperacje są planowane. Swobodna alternatywna szula w obstaje z leta 2019 a poskiczy wuczbu za szulariu od 1. do 10. letnika. Tutym szulskim lecze wuknie na szuli 24 dzieci. Na nowym stejściu ma miestno za 60 szulariu być. Serbski komponist a hudźbny redaktor Ulrich Bogoda je bunżelu w starobie 270 let zemrił. Rodziny Kulučan je so z leta 1979 dospołnie hudźbie wienował. Potem so je do toho sport a twarskie inżynierstwo studował. Po studiu hudźby nie był jenoż 1985 hudźbny redaktor delno serbskiego rozwosa pola RBB, ale komponował się też sam tvorby. Jeho tvorenie vopšia šelaké žanre, miestruje modernú klasiku, kurové spievy, popovú hudžbu a tvorby za orkester. Ulrich Bogoda je tiež, vône delnej Vúžice, serbské hudžbné živenie sobou organizoval. To bych ho povieščo, ktoráž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pozwólko dzielę przeczynnym starcze do dnia, co przybierajce pił dnia pomruczy, tyż z niekotrymi szwielami dobrymi liczyć, a kajś już o poslednich dniach w ostanie. Pomiany wici kojty, temperatura stupa na 21 do 24 stopniu.
0: 4, nudom 5, mięczynu pona po 7, nam żadne aktualne wopkatne pokiewy nie przedleża, przyjmuj tu już dobrą jezbu, do dżęcniejszego sztwórtka.
1: Serbski rozwóz.

0: Anne Koye z Dubkom na Powersmith.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobar anje. 20 milionów euro spichowanskie przyrażki jeczera Sachsen Energie od Europskiej Unii dostała, żeby moła dale milinowy syć we Łużycy ponowieć a utwarieć. To je ważne, żeby so strukturna zmiana po końcu wydobywania brunicy zcowaraciła, wszako trzeba ja nowe industryjne zawody stabilną milinowy syć. Dalsze wużadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wiesto zastaranie zjawnych a prywatnych domiacnościu. Hiżoloni je Sachsen Energie od Europskiej Unii 400 milionów euro kredyta dostała. Z tutymi a swojskimi penezami ma milinowa syć budyskim a zorylskim okresu za przychod stabilny być. Wutwar spiesznego interneta Szklęczowie Nicze je budyskim okresu krok dale. Czera su Kamiencu, Telekom, Glasfaser Plus a okres Budyszin oficjalnie projekt Klastera 10 zakończyli, w którym się 5000 acista domiacnościu spieszny internet dostało. Nie tylko, że w okunczny klaster 12 a 15, ke którym aż też podzielnie serbskie komuny słyszyja. W niebieczanskiej gminie są już zapoczęli szklęcowe nicze kwast, przychodzie przydruża sospichują na adresy miastrojem w Krusczycach, Woklecach a Bosicach. To potrichy wiace acz 8200 domiacnościu. Niekak dwie cieczenie zastupnych listczyków za prapremieru oratoria Wulkotna woda z tym miastem w uprzedaty. Svetno oratorij spera Mirčina Veclicha budeske kronje sveči pjat k zatečen premieru. Zakvat tvorby su tekste rože domašcenije, vude sponjene ze fotografijemi Mačija Bulanka. Prenja Serbska kulturna brigada a Serbska komorna filharmonija Budušin tvorbu pod navodom Judit Kubicec spšetnjeseti. Za druhe predstajenje 13. septembra v Kronje a kun septembra na Univerzite Liberecu je išče dosť zastupnih listčikov. W BW Wodzie cedza z niedyższego przebywaniszcza za biestomnych szulu stworzyć. Mieszczanska rada je przedaczu imobilie na swobodną alternatywną szulu przyłosowała. Nosza płaci za dom 300 a posta 1000 euro. W przyziemiu maja riadu nie nastać, gdyż rumnostrze za drugie socjalne kooperacje są planowane. Swobodna alternatywna szula w obstie z lata 2019 a poskici wuczbu za szulariów od 1. do 10. letnika. Tutym szulskim lecze wuknie na szuli 24 dzieci. Na nowym stejściu ma miestno za 60 szulariów być. Serbski komponist a hudźbny redaktor Ulrich Bogoda je bądźelu w starobie 27 let zemrił. Rodziny Kuloczan jest z lata 1979 do spółnie hudźbie wienował, po tym, co je do toho sport a twarskie inżynierstwo studował. Po studiu hudźby nie był jenoż 1985 hudźbny redaktor delno-serbskiego rozwosa pola RBB, ale komponował się też sam tworby. Jeho tvorenie vopšia všelaké žanry, miestrujem modernú klasiku, kurve spivy, popovú hudžbu a tvorbe za orkester. Ulrich Bogoda je tiež, vôni delnej v Úžice, serbské hudžbne živenie sobu organizoval. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Po zwykle dziela przeczynym starcie do dnia so przybierajcy pomruci, gdyż z niekotrymi świelemi dobymi dżęca liczyć, a kajś już o poslednich dniach wostanie też dalej wici gojte. Temperatura stupa na 21 do 24 stopniu. Jutce wieszcze na meteorologojo niewobstajne wiedro, a kto musilny wicik przy 26 stopniach. Kunst do dzienia w ulicy zmoknąć nie budziemy, niekotre moče lepšiušim sú v okvodni na nekak 21 stopňu.
3: Što švobkat nastupa dere beži dojš pšetče dere do dženznišeho štvortka 4 po napôsmeche.
1: Serbský rozvoz.

0: 8 hodzin 16. W minionych dniach jest wiele spekulowało, nie tylko jest jasny biskup Drežansko-Mišnjansko-biskupstwa Heinrich Timmer Evers je wczoraj dočasnie leto do swoich 570 narodnim po takim leto do docpiecza biskupskiej staromnej ranicy odstupił Katka.
1: A z tym je dieceza z niedzie 124 tysiąc katolikami wotnietka wakantna. W katolskim świecie menuje się to zedesvakanca, co już oznamienia po słownym zmysle, że je biskupski stół nie obsadzony. A jak netko dale, wiednictwo biskupstwa te przyjdzie netko na dachanski kapitel Svätého Petra Drežanach. To jest taka skupina z 10 ludzi, miastu im stel tam też ralbiczanski farar Štěpán Delan a budyski dachanski farar Vitoš Čapančonej. Tuta skupina drobi bielu 8 dniu diecezanskeho administratora wuzvolić, tutun dostanie potom wele prawo a winovatost čo biskopa, nesmie pak žane teke vulke rozsude tvorić, kotrež bych ju biskopstvo zasadne zmienili. Runočasnie započina sa netko pytanie za kmanym kandidatom za nasledníctvo biskopa. To môže nekak jedne lito trač. V Rumie vobladaja si zapodate poručenia dotajného biskopa, kajštež namiety dachanského kapitla. Z visku s tutymi namietami sú vúradžovania tiež s lajskými zastuperimi predvidžané, cíle po zmysle zonodálneho puča. Z tutých líščinu zestaja sa potom ve Vatikáne tři namiety, z ktorých vúzvolí dachanský kapitel v tajných voľbách nového drežďansko-mišňanského biskopa, ktorých potom přes Bamša do zastojenstva povolajú.

0: Za swój uspiech ma się pogoda mocniej podpierie tegdejszego koła serskich komponistów Žikovaš.
1: Ako Boris Svonk, zvijezka serskich muzikario, som zesnal wielgi marze komponisty, to su vosobine, ako Jan Raub, Jan Bulang, Jan Paul Nagel, Benno Niekela, Anna Kuschlepat, Detlef Kobila. Tensas die teke modi komponista Juru Mitschk a Janko Zisch je na drogu pomagali.
2: Ja som tektyczny sekretar serskich muzikario był, tak ja mi teke pokazał swoje prędne kompozycje, a tam bych już wszakie zajemne wiece podla, że som gronił, to bymy mogli w ramiku naszych koncertów serskich muzikario raz publiku mojo przedstawić. Wina zajemna taka tvorba bych ujoro marionetowe rie. A to som ja takde posredkoval na budyski kocerový kvartet.
1: A to jo bylo za mňo zachopenk konsekventnego komponirovania.
0: Živiš nás často 7 a 8 žaset. Považujo svoju prírodnú kompozíciu za komornú muziku. Marionetové rie. Svišime nuč do prírodnej sajšpe, ta jo kradu humorna a puno temperamenta. Vjasele Harlekina.

Ulrich pogodajo namakao jesno obkšušenje. Přidatne naskenjenja za njogo su te dne serske muziki živiš nas čo 106 a 80 byli. Kak bogata jo se tenza serska muzika pokazała mjaze rokovem koncertom a noveju eksperimentalniju muziku. Žinca to jamu filio. Co my se nen zabieraš z kompozitorskim stilom pogody?

Słuchamy nento na jeden drugi urysk na urysk Jorgos Mickowego kwarteta epizody jednego lisza. Z tym posiłkuje się pogoda na kompozytorskie stipendium wiele pościej w zamku Wipastow. Jeden czas pełny zaszczytów między twórcami, umiercami, literatami, pod kipatym niebiom a pitoreskowiu wejsnej Ukrainy.

głos grają tekę ważną rolę za pogodą. Koncertantem spiłuje zymski les za głos a orkestra, uvijo pogoda ze smušku básniami nevytkojc melankolisku napnetu atmosféru. Čašná zima obknieže kraj a Vytkojc píšo čižasvetých letach, kaž nocne tašk ve snežnej okolinie som sama.

0: Gliedame na jego koncert za klavier a orkester.
1: Przed wiele letami ja som zesnal saskiego komponista a pianista Dietera Brauera. A wenn je mir schosu, aber komponował solokoncert za klavier. A to jo była mea predna, ważna kompozicja za orkester.
0: Jedna napšaudu šeška symfonijska tvorba, kotaraž sebe pomina veliku virtuoznost pianista. Klavier a orkester so organiski udoponiote, a orkestrovi zvuk jo kradu mecne. Pogoda redko programovu muziku pišo, ale tošte zvuki ubožijo velike krajinove a dramatiske obraze.

0: To je bil portret komponista, muzikovega redaktora a producenta Ulricha Pogode. Ponježele jo v starstvie vet 72 let umrel. Padla komponista samego, čo spešali Detlefa Kobiela, Sebastiana Elikowski-Winklera, Wernera Meschkanka, Bernda Weinreicha a Heidemarie Wiesnerec.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: urodzenia.
1: Nasza żyńcajszna jubilarka jo Marita Kulejowa z Bielbie Wody. Jaden a 70 let jo wena w żyńcajsznego moda, a k tomu jej gratuliruju cwonki towarzystwa Niepilic Dwór w Ronem. Kszutu strołost, dobru launu a redny zgromadny czas z familiu a przyjaszelami, a pićku swynca naszych drogach. To życe je za przyduce żywieńskie leto. A hojo Kupka Wacholda z narodnińskiego Stucku na droze. Tak oni spiewają, a tam caka cele żywienie dyrdakojstwo.

To je była nasza narodnińska sztuczka, a nince przyobrosimy się naszej muzyce tyżynia. Przy gośpie dnia indigeniskich żeńskich tunieżelu poglednjome żeńca do grönlandzkie, kotraż przysłusza dajinski. Kolonia jo grönlandzka wet lieta 1721. Dwa lidstotki su europske wet grönlandzkie janok šeli mieš rybiece ole. Po drugiej światowej wojnie su se wice zmienili, Grönlandsku su dekolonializirowali a zapšignuli do dańskiego kraljestwa. Indigeno, tam se jim groni Inuit, su agresivnie modernizirowali. Nomadam su nanuskali to živinje v miestach. USA su smieli utvariš svoju Thule Air Base. Inuit su musali za to svoj kraj puščiš. Živiš nas často 8 a 6 žaset, jo tam vogarnu bomba 2 a 5 žaset, B 2 a 5 žaset, a to s atomarnymi bombami. Te strony su vstali šeško kontaminirovane. To nie se grönlandským spodobało se wie, 5 žaset lietnien to rozširiru svoju autonomiju, a oni pominaju spšavnosť za to. Teke za to, což jo se ženským stało. Zastojenstva su dali Inuit žiši uvjasč a su se starali o to, až grönlandske ženske ne bývajú zgolešim. Tozentym modem žočam su nedobrovoľne zasažili špiralu. Pčicena jo po informáciách grönlandskego rádia až dajnske nesu kšeli až býva převiele Inuitu. Před 4 letami jo to znáte vodovalo a po skjaršpach dostanú potrefione ninto pienieze urovnanie. Teke naša žencašná muzika přižo vod grönlandských Inuit. Veni majú po tradíciu vesebne gjardvove spívanie. Typiske jo teke recitatívne spívanie ze snadnýho rozmieru zuku. Ako pokazujo sledujúce příklad. Spíšeme spiu za goletko.

0: ВВ. Царский програм.
1: Царский програм.
0: Тема.
2: Znasz, z czego to coraz dużo u nas słyszeli, poniedziele jo umrył serski komponist a negajszny muzykowy redaktor Ulrich Pogoda. Wynia był 72 lat stary. Co my na niego wspominasz, a przy tej gospie przyniosłmy jeszcze raz jego portret, który się nastał k jego 70-temu narodninam. Gregor Klim jo jen przygotował.
3: Napnete obdica sleduju čojenjoju na budyšinskim javišću. Alojis Andrecki, modesherski mjašnik, gleda sljedke na svojo živinje, nežli až ve koncentracijskim ligvije umrejo. To su scene vjasovosti, ale teke momente čaha a zacviblovanja.
4: V namen des deutschen olympischen geistes verbitte ich mir diese Späßen auf Kosten des Führers und Sudetendeutsche. Hat nicht verführt, sondern führt uns heim!
3: Po rukomaj chodzić, zgoni twerbie. Pokazuje żywieni obieg katolickiego martraja Alojsa Andrieckiego. Komponist Ulrich Pogoda a spisowaszelka Jewa Maria Czornakec z tej żywawej wiecej ako 7 lat na koncepcie. Prapremiera ja była 2012. Czasu szlej pestrzej, koni Ulrich Pogoda jo to jego najwiecza twarba.
5: Krej stupici, mięzboci, a mozo.

0: W lewecym 60 latach, jo komponist a redaktor Benno Nikola pogodu przeznanio pla rozkłosa zachopisz. Jużo ako gele jo pogoda dożywio, kak mecnie jo jego ujk Nikola za rozkłos palił.
1: Ulrich pogoda jo faktycki stupił do jego chodzenia.
0: Tak jo se tekty dopomnieją na ten sas komponist a przyjaciel Detlef Kobyla.
1: To bieszo jan wegen glucny przypad. Chowacy by wiste czach wstał, aż się nieco zgubił. To ja wam wegin konsekwentne dalej wiat, co się Benno Nikola natwarił.
0: Nikola jo zakład serskiego muzykowego archiwa przy rozkłosu uwijał. Ulrich Pogoda jo jen utwarił k bogatemu średwoju za dolnoserską muziku ako żynca jo. Wec reži 80 let až do leta 2019, jo svoje funkcii ako muzikový redaktor sersku pop muziku rozsúžiece dali uvijal, to gorný komponist a trojkoletný autor v serskom programe Sebastian Elikoski-Winkler.
2: Jo, mega dobych ako partner, jo, wiele dobrych umielcov. S krótkim bížime s takým impulze vliły na šakých pelach. Wesobinski mienim aż jo szkeda, aż nie je jego rola jako popowy rokowy muzykar a komponist popowych spiwu tak wielkim prezentna. Mienim aż jo napisał cały ryt nam duszu dobrych songów, weni słyszają k tym najślepszym, jako u nas do całego w popowy muzyce eksistirują.
0: A to?
3: Po całej szerokości.
0: Werner Meszkank, jo leta dwójki, teksta za muzykowe produkcje z jaskim rozgłosu.
3: Co to rytna aż Uli Pogoda wy... tych no, półtora godzin w tym czasie, albo w tej godzinie przy południu, jak się on zagronite, ten takie tu całą szerokość serskiej muzyki od ludowego śpiewania przez kjarliże, przez pop muzyku, aż ku korowym tworbom, albo takie klasyckim, komornym, muzykalickim tworbom. Ten cały spektrum posłużył, tak aż kurze to swoje namakają.
1: A co się wosemne, a tu wuzwignusz jo, to aż on strażuje na ten wiste artyficjelny profil. Kęczynca mamy Bogu da żyć wyższy wosemne we donosawskim rozwoju muszę gronić.
2: Równo tak je, więc rozumiejo sobą ugotował muzykowe żywienie jako muzykowy redaktor serskiej rozgłosowej redakcji EBB. Jo se zasadził na przykład za sobą nagraście koncertu, a diali sobie uwiedobnić, jak ważne to jo. Na ten part jo se ga wiele dokumentirowało.
0: Na przykład jo se pogoda w to starał, aż jo chrzebuska muzykowa nazwa Festival nadzasnej muzyki w Łużyce takie kszute jawiszczo za nagrawanie a koncerty serskiej muzyki. Skromadne żywo jo widział Bernd Weinreich, niegaśny intendant muzykowej nazwy jako obogaszenie.
4: Ich denke noch mit ganz großer Ehrfurcht an die Aufführung seines Credo, dieses vokalsymphonischen Werkes für Orgel und Orchester. Ich denke an die vielen Quartett- und Trio-Kompositionen, die wir von ihm im Musikherbst aufgeführt haben. Und ich denke natürlich an die gute, zuverlässige, profunde und auch anregende Zusammenarbeit mit ihm als Komponisten und natürlich auch als Musikpublizisten.
0: Coś ma Weinreich za Rono tak ważne?
4: Sein Wirken für die sorbische Musik und sein intensives Bemühen auch mit Komponisten zusammenzuarbeiten, die also nicht sorbischer Herkunft sind, sozusagen auch aus einer anderen Musiktradition.

Ulrich pogodajo namakao jesno obkrušenje. Přidatne naskenjenja za njogo su te dne serskeje muziki živišnasčo 106 a 80 byli. Kak bogata jo se tenca serska muzika pokazała mjaze rokovem koncertom a noveju eksperimentalneju muziku. Žinca to jamu filio. Co myslenen zabieraš z kompozitoriskim stilom pogody?

Słucha manento na jaden drugi urysk na urysk jego smyckowego kwarteta epizode jadnego lisza. Z tym poszukuje się pogoda na kompozitorski stipendium wiele pöstrzej w zamku Wipastow. Jadn sas połne zaszyszczą miazę twarzycymi umiocami, ale taratami pet kipatym niebiom a pitoreskowiju wejsniu krajinu.

Coś tak często nie słyszysz w kompozycjach Ulricha Pogody, to są ludowe śpiewy. Ta muzyka Pogody przeto od pierwszego przysłuchania se tak łatwo jako serska z nas nie identyfikuje. Przy tym jest to obsoletne przeszanie Pogoda jo serb. Dwymszy pogląd pokazuje subtilne serskie barwy a motywy w jego twarbach. Na przykład u na zachopienku jego humoreski za klawier, violino a cello.

Głoskraja teke ważną rolę za pogodą. Koncertantem spiłuje zimski les za głos a orkestra, uvijo pogoda ze smušku básniami nevitkojc melankolisku napnetu atmosféru. Čašna zima obknieže kraj a vitkojc píše o 60 letach, kaž nocne tašk ve snežnej okolinie som sama.

0: Gliedame na jego koncert za klavier a orkestra.
1: Przed wiele letami ja som zesnal saskiego komponista a pianista Dietera Brauera. A wenn je mnie szosu, aby komponował solokoncert za klavier. A to jo była mea predna, ważna kompozicja za orkestra.
0: Jedna napšaudu šeška symfonijska tvorba, kotaraž sebie pomina veliku virtuoznosť pianista. Klavier a orkestra so organisky udopuniote, a orkestrový zvuk jo kradu mecne. Pogoda riedko programovú muziku píšo, ale tošte zvuky ubožijo velike krajinové a dramatické obraze.

0: To je był portret komponista, muzykowego redaktora a producenta Ulricha Pogody. Poniedziele jo w starstwie w 72 let umrył. Padla komponista samego, co słyszeli Detlefa Kobiela, Sebastiana Elikowski-Winklera, Wernera Meszkanka, Bernda Weinreicha a Heidemarie Wiesneritz.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

To je była nasza narodnińska sztucka, a nince przyobrosimy se naszej muzyce tyżynia. Przy gośpie dnia indigeniskich żeńskich tunieżelu poglednjome żeńca do grönlandzkie, kotraż przysłusza dajinski. Kolonia jo grönlandzka wot lieta 1701 odważasča. Dwa lidstotki su europske wot grönlandzkie janok šeli mieš rybiece ole. Po drugiej światowej wojnie su se wice zmienili, Grönlandsku su dekolonializirowali a zapsignuli do dańskiego kralistwa. Indigeno, tam se jim groni Inuit, su agresivnie modernizirowali. Nomadam su nanuskali to żywinie w miestach. USA su smieli utwarić swoju Thule Air Base. Inuit su musali za to swój kraj puścić. Živiš nas často 8 a 6 žaset, jo tam vogarnu bomba 2 a 5 žaset, B 2 a 5 žaset, a to s atomarnymi bombami. Te strony su vostali šeško kontaminirovane. To nejo se grönlandským spodobalo, se vie, 5 žaset lietnien to rozširiru svoju autonomiju, a oni pominaju spšavnosť za to. Teke za to, což jo se ženským stalo. Zastojenstva su dali Inuit žiši uvjasč a su se starali o to, až grönlandske ženske nebyvaju z golešim. Tozentym modem žučam su nedobrovolnje zasajžili špiralu. Pčicena jo po informacijach grönlandskego radija až dajnske nisu kšeli až byva převjele Inuitu. Před 4 letami jo to znate vodovalo a po skjaršpach dostanu potrefjone ninto pjenjeze uronanje. Teke naša žencajšna muzika přižo vod grönlandskich Inuit. Veni maju po tradiciju vesebne gjardvove spivanje. Typiske jo teke recitativne spivanje ze snatniju rozmeru zuku. Ako pokazujo sledujuce přikvat. Svišeme spiju za goletko.